0: Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.
1: No a stanowię tej sztajki pola was, zachodzi narost, a wam so zcyba nie chodzi, albo tyś wam zcyba nie schodzi. Wujki, tuczny, silny kirps, niekoci lubuja kirpsu u poliuku, tam niski renic, albo se zcyba rady na zimski płot zeswodzić nochcy, jak kotry wariancie tyś przeco. Szo żaden problem, praj zwierzęc zorecu. Jeli masz to kirpsy wyszy, a je na poliuku przedziwać nochce, może je rady zwierzęcy darić, szojne kotry wujkości, formy aber też drużiny a barby. Przez tute kirpsy, mienucy so w osobie tak mienowani rezus wopicy wesela, jeszcze hać o koniec oktobra może czy wasz kirps przy przychodnym wopycze zoreckim zwierzęcu. Sobu zacz, tam wotę dacz, a to so, wopicy tam wesela za maja riany nazymski snack, niż to krymzaniu z nazymskiego repertoire, z nazymskie zarody, pola siebie w zwierzęcu we wojarecach. Dalsze pokiwy mam nydom zabastu serbskim rozwosu.

0: da schon da psigwat so su heiniger tredroi da bille psaporage noch hat watsch gisch su tam bist der horine dus wann die preier so sonni net am büdler da gemein na sonne alle was betunik es chuig ami du namest ne popom ne oder deiki wulki thema
1: a islandski de wisch sapatek im nakich bubrach so nebe sonni nu pschejo Elena Wauriketz z Radwaria. Pak ma so przed kutniszym strachom na kiedźbu bracz, wona je au perwe szile, gdzieś szydne maja tam zimie żrynia.
2: Ja sam zajmę sobie da żyła. Przed tymi dniami też jene kuzdecze, a ja sam fokom strachnu a predeczoła, haj, ale bo jeni rozmów z mojej służby są na trajli, to Ja, jo, halt, schildne, de Luigi ist dann ab der Nafta, ja, der Watcherquane, der Kirche zu den Atta, Twarene oder Wutwarene, so, von die Chenestane, ha, ja, da ja mit von, wo projet, ja, dann strach niemand, ha, halt, so, ja, nur, wenn sie das jetzt so tag schwirrt, schätzt sei alle, da ja, nicht im Kutje, wo Gomik hab, von ja niemand, jo, laber. Poradku.
1: No widzisz, jeszcze szulu zakończyła nie Karla Knopec z Gorzac. Wona swoje jednate szulskie lita runie irskie przeżywia. Jako chcesze zatkulaca Hani Schmittec swoje prynim szulskim dniu powiedać, na zoni dalszu nie zwieselacu premieru.
0: Wyzał sym jara na piata była do dom, dokyż sym wycuzym kraju, su do cuzy ludzo, a wyzał też cuza rycz. Ale... Bitte aber Podge, jene coolen Asonenner, jen trinisches Gedehen wird zu seinem Kreio mit. Jenitschka Witzka, Gott hasche wo Podge hinak, je tut da Schuska Uniform an, je tut du se waschen um Schuska Uniform und a Schulach Nossitsch. Oh mein Gott.
3: Ja, da liegt vor.
0: Check einmal kurz, Hanna. Ja, du mein Handy, warte dat.
3: Oh, sorry.
1: Hej, tu już dalsza wiecka, kotrusz, możemy irskim szulam dodać. Telefonować tam w oczy widne nie smiesz, ale handy dostaniesz po szuli zaszło wroczo, to su tyś zatkulario zonili. Hej, tobie, tu jeszcze lust czera, pola młodej żomy radia zatkule, dwie hoście tyś jeszcze miechu studieł, tyś dwie młodej żony, tu już pozdatnie so młodym kalam, w obchodzie fotnecha, to su skiere żony, młode żony, młode holce, po Szuli, kolcy i szpotaja, pucz do daliny, hajte holcyskie raczo doma w ostanu.

0: Na, povoz mi. Čas za informacije z naše domizne.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Z jacerimi akcijami su ve Łužicy včera na Mjezynarodny dzień mira skedźbnili. Budyšinje je Happy Monday, k kotrymu švěrce hač posta regionálnych organizácijů a tovarstvu sluša, prosovo mjezdrojim na hučbu ze znaty skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so budyšinje ľudži v reča zo zestupali, kotrž mieše tvorič, krú od serbského kiršova přes most mira a zaso na damnym boku ročo k Michovskej cirkvi. Nekak 200 ľudži so tutun buč tiež mirové spievy spievajo odkročili. Energijowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje usmierzenie na wikach. Prieč od brunicy ke alternatywnym energijam. Tak dziewaty od czerowszego we Łużicy dwie nowe energijowe przyprawie. Witnikowy park a solarny park pola barszcze przychodzi milinu z wopniowomnych energijów dodawaty. A Janczycach nastawa tu chwilu najwietrzej bateriowy skład niemski, tak mianowany Gigabattery. Z nim chodzi so 1,6 milionu domiacnościu 4 godziny długo z milinu zastarać. Przedowzacze widzi tym ważną kroczę za strukturną zmianę, a za zastaranie regiona z energią. Wopospodar prusnińskich parków, Center Parks, planuje twar nowego prusnińskiego areala we Łużickiej Jezorinie. Do rekniju zastuperio przedowzacza czera na zromadziznie zamierowego zjazka Łużicka Jezorina. Planowany 90 hektarów wielki areal je mies Parcowskim a Sedličanskim jezorom. Tam moli mies 500 a 700 dołolowych domu nastać. Center Parks przypowiedzi, że chce za niedzie 300 milionów euro inwestować. Lica a kletu przewiedu najprze do studie, jak muszą projekt zwoprodzić, hakle potem chcecza parkowy koncept wudziewać a twarskie prostwy przygotować. Ponowiena stacja za połyszenie ciszcza pitnie wody Żydzinom od czerowszego oficjalne dzieła. Z tym ma zastaranie fleksibilniejsze a wieszczysze być. Nimo toho započnú Žižinom s prichodným veľkým projektom. Z prvným zárovom sú včera se zanierovaniem zbiernika pitnej vody startovali. Duše dotvorené maja na miestne 5000 kubikných metrov skvádu viace, što je rum za 5 miliónov litrov vody. Možný ste v obie napravie přes spichovanie Sakskie. Zanierowanie Hornikečanského jezora dere pokročuje, tak rekne tvarsky nawoda Jan Günther. Hač do kunca 2027 ma na juho vukotnym brioze nasyp dotvarene byč. Potem so geotechniska wistota jezora znova hudnoči. Pri pozitivnym wusledku moli zaurene v obvuk kunc 2028 abo spočatk 2029 votorič. Kupanie, wudzenie, pfachtakowanie a czomikowanie są tak najzajsze od 2029 możne. Doromady płaci zanierowanie niecze 200 a 40 milionów euro. To bych ją pojeszcze, kotroż namagacie też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje dzień z niekotrymi mroczelemi, ale tu a tam se też raz słońce pokaza. Jednotliwie szwiele nas do runia oczekuje, wieczor ma być przeczelne, a to przy maksymalnie 18 stopniach. Jutze, potem znowa miniate słońce a mroczele nas oczekuje, ma pak sucho wostać, a to przy maksymalnie 19 stopniach. W czwartkasem ma być znowa miniate z deszczem, a też niewiedrami. Maksymalnie 17 stopnie nas to oczekuje.
0: A my są lubi Katka, jak wąka słońca.
2: Jest jeszcze
0: barby, stoma jeszcze raz pisaniejsza barby przed budyskim studium. Ach, to będzie rana dżędzęca. Lubi szaferojoki jeszcze papuczu do Dreżan, gieczbu mies otendorfom okrylu, a lita niszczom Dreżan, tam je niezbożo, tam sobopka tiszcze troszku kopi, proszę troszku wiace czasa zaplanować. A byskać sztunsty w Lubowie, niemsce Lauba, to je blisko Lubia, tam se da fota dowobio smiru, droje fota, tu już wam wszystkim dobro, a wiesz tu jezbu.
1: Serbski rozwóz.
0: A to jest na tyś idea. No, do rybou hič, kaj zaspieva netko Zuzan Himplova. Jeli máte čas za to, môžemo to na kúže pát doporučiť a ryby to ľadíš vulkotne svoďa 5 minčinov po napovo smiche.

Wobec Lerski, policist, André Kober, ma za vás. Dženca, votorene durekajštiš, votorene vucho, vod štyrioch do šeščich, dženca, domje, zariadnisko, zjaska, při kluštorski vodže, pančicach, kukuje. Wobydlerio gminy Maleszecy są na gminsku radu witani, dżęca wieczor 7 do tamniejszej sydonie. Przed 5 a 30 litami są prawicerio we Wojarecach zakadzeli, na to wspomina wustajęca program dziejat na czysto 1 a 90, mozambikscy hostni dziewaczerio, wotoriso jutce. V sredu ve Vúžickým centrume ve Vojarecach ta vústajenca a Jutce Cioch je hižo raz dopaminské zariadovanie na pravicarské neskutky a to parku při dvornišču ve Vojarecach. Mačica Serbska víta na přednošk vo Handriu Zelariu. Jutce v sredu večer to bude 7 na žurli Serbského domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabierataj so s prašenjom Handri Zela basnik jako tvorc melodijo. V sredu večer to bude, jutce večer 7 na žurli Serbského domu tu budešinje. A nedom dvě gmienské posiedži ním hišče za vás mám. Rajbičanská gmienská rada skáduje so štvortk večer na po 7 a to v sedorní gmiene v Roženče a rádičeľo Skrutščic sú pohodžine potom na rieže 7. Vítajú na gmienské posiedženie a to tamnejšie gmienské rumnosti. Vobedlerio sú vútrobne a vúrazne vítaní a gmienské posiedženie svoje je viesky. Cibilky na vosom je, to je Veronika Zarodníková.

Nicole Simonoa. A ty šia znajecie Jozef Brezan tobie. No a latamy nidom raz do Vatikana. Tam majamy nicy ważne wopy dżęca. Ministerski prezydent Michał Kretschmar runy jeszcze po łyszczach z Dreżdan powiedał. Poda so dżęca. Do Vatikana bamszy.

0: tankowanie, budże, tu inszo. To je knieżostwo postaiwo. To sme w wielkich połyszczach drezdreżan słyszeli. Sydnacze sento nikak na lito čiriva budże tu inszo. To ma jenoż jeszcze zjazkowy sejm, a też zjazkowa rada w obzamknycz katka, a z czystki dostaniemy cyle podobne połyszcze, albo?
1: A tutaj budzę przedewszym tak mianowanych tankowych turystów wieselicz. Przecież budzę też tam zaso Tuńczo w Czeski, a to od 1. oktobra runie tak jeszcze też była nas niemskie planowane. Tak zdzieli to tamniejsza finansna ministerka Alena Schillerowa. Wszednie cieta tam najwyższą płaciznu przedpodać, co mi po takim czeriło maksymalnie płacić, a z dobą są jeszcze przetrybowanski dałk, verbrauchersteuer niemscy, na diesel zniżi, a to na 8 krono na liter, to są 33 centu, a to odpowieduje najniższej od smernicu EU dovolenie hodnocze, jak niskie smierza ten krec dałki na tole być. Tole płaci wszystko najpierw raz jenoż za oktober, może pak se też jeszcze podlieszyć, tak Alena Schillerowa z Dzieli, finansna ministerka z Czeskie. Aktualnie płaci liter super i 10 w Czeskie, 1 euro cia 80, diesel niemal 2 euro.

0: Oj, rejna lito, z tym leża facizny susodnym kraju niedzie, no haj, što co ci dopusta sentu na lito pod naszymi w Niemskie.
1: Tu iż nie wuda nic jenosz. Sera zasa do Czeski, na przykład Czeski Szwicy, Dojecz, a tam puczować na zimy, albo na dobre czeskie piwo, dobry czeski gulasz. Nie wuda nic o tej, što kiesz maja tam lewnejszy paliwo, tu iż się ciriło. 8 godzin 20 je Katka je nas informowała.

Cybidlki na drzewecie. To są nasze pokiwy do dnia. Wobydlaski policyst Andrzej Koba ma za was dżęca, wotoryne durie, kajż też wotoryne wucho, wot sztyrioch do sześcich w domie zaraniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie, panczycach kukowie. Wobydlere gminy Maleszec są dżęca na gminsku radu witani, a to wieczo siedmich do tamniejszej jesedonie. Przed 35 litami są prawicerio we Wojorecach zakadzeli, na to wspomina wustojenca program 1991 mozambikscy hostni dziewaczerio, pyta so juce wotory we wużyjskim centru we Wojorecach, a juce cioch je hiże raz depomienckie zariadowanie na wone prawicarskie nieskutki, a to we Wojorowskim parku przy dwoniszczu. Maćica Serbska wita na przednożk w Andriju Zeleriu, a to jutce sredowieczo siedmich na żolu serbskiego domu. Mirko Šota a dr Franz Šin zabierataj so z praszeniom Andrij Zela, basnik jako tvorc melodijo wujki praszak. Jutce wieczo siedmich na żoli serbskiego domu Budyšinje. A my dom dwie gminskie radze mam za was. Rajbiczanska gminska rada skadżuje so štvrtk wieczo na po siedmich, a to w sydlni gminy Rožice. A po hodziny pozdzi so siedmich so radzicelio skruszczyć zetkaja, a to tamniejszy gminski rumności. A w obydlere są wutrobne witani na takie gminskie posiedzenia. To je kytro zajmowe a informatywne.

Natakt letosnych nazwimskich koncertów domowiny w Slepym, jopšiwa bio mein luži. Zjadna bživiša set gostjimi jo była žurla derje pona. Przed 15 letami jo kor Lipa z letny raz w Slepym ustupio. Letosa pod dirigatom Jadwigi Kaulfürstowej su přinjasli vetmenjatu mješajncu, ako jo segawa vet serskije kurowej klasiki

0: Luschna moderacja wird Fabiana Kaulfürster a Fabiana Hejduschki jo wjadła przez program. Publikum jo przece zase możność dostał ze skórom sobu spiwasz. Tak jo gorzinka programa jano tak zaleśeła.
1: To je przeco zase wulke dożywienie słyszeć drjane wosy, a wosy bete wosy bete aranżementy do spiewu. A tu dobimy w oprodzie sobie Jara Dziakowacz, Kaulfürstec Mandzielskiego, kotrejś to w oprodzie wubione zamożeta i przeco zase tak dere przyjotować.
2: Drjane koncert z drjanymi spiewami. To było jara wysoka kwalita.
3: Myśmy wszystko rozumieli, a tak wiele ludzi.
4: Mnie się jara lubiło, to był koncert, gdzie się z wiele lubością przytrwał. Są się slepianskie spiewy zapsieli, cała żula je romadzie spiewała. I krasny zazbie do nazwy.

za kamieńcom zagorami, to ja był ten koła ansambla Sluk. Taki bytcie zuk wena ma. Wena zwignio se k uśenia a swieści nad orkestrom, to może jana byś trompeta. Rainer Auerbach ju perfektne umieją graś, a jako co mężynca słyszasz, Auerbach ju se narodził przed 7-10 lat w mieście Zwickau. Po studium je w Lipsku ju audował malcnie prejedne solo trompeta filharmonie w Chemnitzu, pewnie ju zmienił nastatną kapelu Berlin, coś ju aż do zinsaśnego aktywne. Auerbach żywa jako mentor pedaja ucbu we wszakich krajach, angażiruje se za festiwale a ubiżowania, nagrał ju wszakie solo koncerty na CD. A jo, teke jo, jaden serski koncert nagrał. Pred kstyrzastrze let jo przełzał ten solopart w koncercie za solo trompetu a orkestra wet Alfonsa Janzego. Jo to spedobna twerba kęć przeżywa net ceweriet serskich ludowych melodijo, a z tego koncerta, co my nieco nieco słyszałeś, tu Czesio Sajśpu ze Stuckoma do Drewa a ja słowian sym, a z tym szo dobre Rainer Auerbach a uczabny zik za waszą muziku.

0: Wyszczo słyszeli Reinera Auerbacha przy trompecie zgromadnie z wielkim rozkłosowym orkiestrom Lipsk pod nawidowaniem Huberta Krossa. To ja była kompozycja Alfonsa Janzyko.
1: RBB, serski program, wasze temy, nasza muzyka.

0: Luschna moderacja wird Fabiana Kaulfürster a Fabiana Hejduszki jo wjadła przez program. Publikum jo przecej zase możność dostał ze skórom sobu spiwasz. Tak jo gorzinka programa jano tak zaleśeła.
1: To je przeco zase wulke dożywienie słyszeć drjane wosy, a wosy bete wosy bete aranżementy do spiewu. A tu dobimy w oprodzie sobie Jara Dziakowacz, Kaulfürstec Mandzelskiego, kotrejś to w oprodzie wubiornie zamożeta i przeco zase tak dere przyjotować.
2: Drjane koncert z drjanymi spiewami. To było jara wysoka kwalita.
3: Myśmy wszystko rozumieli, a tak wiele ludzi.
4: Mnie się jara lubiło, to był koncert, gdzie się z wiele lubością przytrwał. Są się slepianskie spiewy zapsieli, cała żula je romadzie spiewała. I krasny zazbie do nazwy.